0: granicy z Rosją. Prace koncentrują się na newralgicznych odcinkach, gdzie istnieje ryzyko prób przekroczenia granicy. Generał Stanisław Czosnek poinformował, że w działaniach uczestniczy kilkudziesięciu niemieckich żołnierzy z specjalistycznym sprzętem inżynieryjnym, a ich wsparcie potrwa do połowy października. W piątek wicepremier oraz minister obrony narodowej wezmą udział w spotkaniu w Giżycku, aby podsumować dwa lata programu. Tarcza Wschód ma na celu zwiększenie odporności państwa i wzmocnienie zdolności obronnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk sojuszniczych. FBI aresztowało 35-letnią Jesicę Bowie, która planowała atak na władze stanu Nowy Jork, działając na rzecz tzw. Państwa Islamskiego. Kobieta zadeklarowała lojalność wobec tej organizacji i od lipca prowadziła intensywne przygotowania, w tym obserwacje kapitolu w Albanii. Zakupiła materiały do skonstruowania bomby, a w trakcie spotkania z informatorami FBI otrzymała atrapę urządzenia wybuchowego oraz instrukcje dotyczące detonacji. Działania śledczych doprowadziły do jej zatrzymania przed realizacją planu. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
1: Only the best music on DHT Radio.

0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Tripel. Przeboje trzech pokoleń.
1: Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los? Nawet głupi ci mówi, nie podskoczysz królowi. Lepiej ze mną nabijaj swój cios.

0: Moto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 6 rano w województwie podkarpackim na DK28 w Sanoku obowiązuje ruch wahadłowy ze zwężeniem jezdni. Również do jutra do 17 na odcinku Cisowa Krasiczyn koszą pobocza i wprowadzają ruch wahadłowy z miejscowymi zwężeniami. Do jutra do 16 na 2 między węzłem Groszki a węzłem Siedyce Zachodnie trwają prace przy poprawie nawierzchni. Do jutra do 18 w województwie lubuskim na DK27 między Żarami a Nowogrodem Bobrzańskim utrzymują zwężenie jezdni. Do jutra do 20 na A4 na odcinku od węzła Łany do granicy województwa w kierunku Wrocławia utrzymują zwężenie jezdni. Równolegle do niedzieli do północy na A1 między węzłem Mszana a węzłem Gorzyce w kierunku Ostrawy również utrzymują zwężenie jezdni. Do soboty do 3 w nocy w województwie podlaskim na S61 między Suwałkami a Budziskiem naprawy gwarancyjne wymagają zamknięcia lewej jezdni w kierunku Suwałk. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarżyło Stany Zjednoczone o terroryzm ekonomiczny oraz zbrodnie przeciwko ludzkości w związku z wprowadzonymi sankcjami. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział ekonomiczną izolację Iranu, określając ją jako najdotkliwszą operację gospodarczą w historii. Sankcje obejmują ograniczenia w wielu sektorach, w tym przemyśle naftowym i systemie bankowym, a ich celem jest osłabienie reżimu w Teheranie. Zwykli Irańczycy wyrażają zaniepokojenie trudną sytuacją ekonomiczną spowodowaną amerykańskimi restrykcjami. W czwartek, 20 sierpnia, w Polsce występują burze, które zaczęły się nasilać po południu. Zjawiska te są związane z frontem na południowym wschodzie kraju, a w niektórych rejonach przemieszczają się superkomórki burzowe. Po godzinie 19 burze występują w województwach małopolskim, śląskim oraz świętokrzyskim, przynosząc ulewny deszcz oraz porywisty wiatr. Opady deszczu mogą wynosić od 10 do 20 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie nawet do 30 litrów. Istnieje również ryzyko opadów gradu oraz porywów wiatru osiągających prędkość do 90 km na godzinę. Harry i Meghan planują powrót do Zjednoczonego Królestwa, a ich dzieci mają już zapewnione miejsca w szkołach. Premier Wielkiej Brytanii wskazuje, że kwestie ochrony pary nie powinny być omawiane publicznie, a decyzje w tej sprawie należą do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Rawec. Król Karol III potwierdził, że status Harry'ego i Meghan jako członków rodziny królewskiej niepełniących oficjalnych obowiązków pozostanie bez zmian. Para nie zamieszka w królewskiej rezydencji i nie wróci do oficjalnych obowiązków, a ich przyszłe miejsce zamieszkania ma być poza Londynem. Dodatkowo, relacje Harry'ego z bratem, księciem Williamem, pozostają napięte, a spór o bezpieczeństwo trwa od dłuższego czasu. Czwartek przyniósł burze i ulewne opady w Polsce, szczególnie w Małopolsce, gdzie strażacy interweniowali ponad 180 razy. W rejonie Myślenic miało miejsce ponad 100 interwencji, a w Dobczycach zerwany został dach z budynku mieszkalnego. W całym województwie uszkodzono 9 dachów, a służby zajmowały się także połamanymi drzewami i zablokowanymi drogami. W Podkarpaciu odnotowano 18 zgłoszeń związanych z niebezpieczną pogodą, głównie dotyczących połamanych gałęzi. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed groźnymi zjawiskami pogodowymi. Premier Donald Tusk zadeklarował, że zintegrowana kampania promująca Polskę, przygotowana przez Polską Organizację Turystyczną, przyniesie pozytywne efekty, ale potrzebuje jeszcze czasu na realizację. Kampania Poland More Than You Expected zainaugurowana we wtorek obejmuje spoty promujące Warszawę, w których występują znani sportowcy i aktorzy, w tym Jesse Eisenberg. Krytyka internautów wskazuje, że 85% oceniło reklamę jako wizerunkową porażkę, głównie ze względu na montaż i dobór ujęć. Kampania, która kosztuje 7 milionów złotych, ma na celu promocję Polski jako kierunku turystycznego w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech oraz w Stanach Zjednoczonych i potrwa do 15 grudnia. Wyłączamy Newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Ponad 150 żołnierzy z Wysp Kanaryjskich zostało wysłanych do Ceuty, eksklawy Hiszpanii w Afryce Północnej, aby wzmocnić ochronę granicy w związku z trwającym kryzysem migracyjnym. Hiszpańskie służby deportowały około 18 tysięcy nielegalnych migrantów z plaży Trampolin. Szef władz regionalnych Ceuty ogłosił plan deportacji migrantów, który przewiduje, że proces ten może zająć około roku. Od początku lipca do Ceuty przybyło około 80 tysięcy migrantów, a w wyniku kryzysu zginęło co najmniej 145 osób. W czwartek nad Kielcami można było podziwiać spektakularne widoki, gdy niebo przybrało różowe i czerwone odcienie. Zjawisko to miało miejsce w czasie, gdy przez część Polski przeszły burze z silnymi porywami wiatru oraz intensywnym deszczem. Zdjęcia chmur zabarwionych na różowo, a także pomarańczowych tonów zostały udostępnione przez sieć obserwatorów burz oraz na portalu społecznościowym X. Straż interweniowała w Małopolsce i na Śląsku, jednak w Kielcach pogoda stworzyła niezwykły spektakl. Jacht osiadł na mieliźnie w rejonie Łeby, CO spowodowało uruchomienie akcji ratunkowej. Z Ustki w stronę jednostki płynie statek ratowniczy Orkan, który ma za zadanie podczepić jacht i wyciągnąć go na głębszą wodę. Operacja może być trudna, ponieważ jacht znajduje się blisko plaży i zaczyna nabierać wody. Dwie osoby oraz pies zostali ewakuowani na brzeg, a dwie pozostały na pokładzie. Skipper jachtu był trzeźwy. Jagiellonia Białystok pokonała Iberię Tbilisi 4-0 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. Po zaciętym początku gospodarze przejęli kontrolę nad grą, a bramki zdobyli Jesus Imaz, Jeremy Agbonifo, Ibrahim Al-Hassan, Samobójcza oraz Sergio Lozano. W doliczonym czasie gry Lozano strzelił efektownego gola z dystansu. CO zapewniło Jagiellonii komfortową przewagę przed rewanżem w Gruzji. Mecz obejrzało 19 108 osób. Polka przyleciała z Dubaju do Warszawy, przewożąc drogocenną biżuterię o wartości 395 tysięcy złotych, którą zapomniała zgłosić celnikom. W wyniku kontroli na lotnisku Chopina nałożono na nią grzywnę w wysokości 38 tysięcy złotych, a także musiała uiścić blisko 77 tysięcy złotych cła i podatku VAT. Kobieta wybrała zieloną linię, CO oznacza, że nie miała nic do zgłoszenia, CO skutkowało koniecznością zapłaty ponad 110 tysięcy złotych. Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że przywóz cennych przedmiotów spoza Unii Europejskiej wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia ich do odprawy celnej. Koniec serwisu, czas na wasze ulubione kawałki.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na Wiadomości Radia DHT. Ukraińskie wojsko przeprowadza ćwiczenia w Polsce, w których żołnierze Sojuszu Północnoatlantyckiego odgrywają rolę rosyjskich wojsk, aby lepiej przygotować się do odpierania ataków. Ćwiczenia są częścią międzynarodowej operacji Legio i odbywają się w nowoczesnym ośrodku szkoleniowym Camp Jomsborg, który został otwarty 1 października. Specjalnie utworzona jednostka warunkowego wroga odtwarza działania rosyjskich jednostek, a szkolenie uwzględnia sprzęt podobny do tego używanego przez Rosjan, w tym czołgi T-72 i drony. Dowódca operacji Legio podkreśla, że celem jest stworzenie trudniejszych warunków szkoleniowych, aby ukraińskie wojsko mogło skuteczniej radzić sobie w rzeczywistych warunkach walki. Władze Finlandii podejrzewają, że rosyjski samolot naruszył przestrzeń powietrzną kraju w czwartek. Minister obrony Antti Häkkänen poinformował, że w tej sprawie prowadzone jest dochodzenie przez Straż Graniczną. Ministerstwo traktuje wszelkie domniemane naruszenia poważnie. To nie pierwszy taki incydent, ponieważ w maju i czerwcu również podejrzewano rosyjskie samoloty o podobne działania w rejonie Zatoki Fińskiej. W poprzednich przypadkach fińskie władze wezwały Charge d'Affaires Rosji. Lech Poznań odniósł rekordowe zwycięstwo w historii swoich występów w europejskich pucharach, pokonując FC Tuń 7-0. Spotkanie, które odbyło się na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, rozpoczęło się groźną sytuacją dla gości, jednak później dominowali poznaniacy, zdobywając 5 bramek w pierwszej połowie. W drugiej części meczu Lech dołożył jeszcze 2 bramki, a goście nie zdołali wykorzystać okazji do zdobycia honorowego gola. Rewanż z FC Tuń odbędzie się 27 sierpnia w Szwajcarii. W meczu uczestniczyło 22 241 widzów. W Małopolsce strażacy odnotowali ponad 180 interwencji związanych z burzami, które przetoczyły się przez region. Największe straty wystąpiły w gminie Dobczyce, gdzie wiatr zerwał dach o powierzchni około 140 m2 i uszkodził 9 dachów. Na Podkarpaciu służby interweniowały 69 razy, a ponad 1600 osób pozostało bez prądu. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują w 8 województwach, a w związku z prognozowanymi opadami deszczu i silnym wiatrem, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty dla mieszkańców zagrożonych obszarów. Prokuratura postawiła zarzuty 6 mężczyznom, w tym policjantowi, za udział w pobiciu, które miało miejsce na weselu w Wadowicach. 38-letni mężczyzna, który wtargnął na uroczystość, zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Podejrzani nie przyznali się do winy, a prokuratura zastosowała wobec nich poręczenie majątkowe. Policjant został zawieszony w obowiązkach, a wobec niego wszczęto postępowanie administracyjne oraz dyscyplinarne. Trwa śledztwo mające na celu ustalenie przyczyny śmierci mężczyzny oraz analizę działań podjętych przez policję. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę.
0: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyraziło rozczarowanie decyzją Izraela o umorzeniu postępowania w sprawie ostrzału, w którym zginął obywatel Polski. Radosław Sikorski zaznaczył, że brak odpowiedzialności ze strony sił obronnych Izraela wpływa negatywnie na poparcie dla tego kraju, nawet wśród jego sojuszników. W Ukrainie w nocy doszło do ataku na Krymie, w wyniku którego zginęły dwie osoby. W piątek zaplanowane jest podpisanie umowy dotyczącej rozbudowy autostrady A2. W Japonii wykonano pierwszą egzekucję za rządów premierki Sanae Takaichi. Stracono 58-letniego Sunao Takamiego, który został skazany za podpalenie salonu gier w Osace w 2009 roku, w wyniku którego zginęło 5 osób, a 10 zostało rannych. Minister sprawiedliwości Hiroshi Hiraguchi bronił stosowania kary śmierci, wskazując na rosnącą przestępczość w kraju. W Japonii egzekucje są wykonywane wyłącznie przez powieszenie, a skazani często przebywają w odosobnieniu przez wiele lat. Mariola Scherner, właścicielka sklepu z fajerwerkami, spędziła blisko 11 miesięcy w areszcie po zatrzymaniu przez policję, która oskarżyła ją o nielegalny obrót materiałami pirotechnicznymi, mimo posiadania odpowiednich pozwoleń. Zatrzymana trafiła do celi z osobami skazanymi za ciężkie przestępstwa, co wywołało u niej poważny stres. Jej syn, również oskarżony, starał się o koncesję na prowadzenie podobnego biznesu w Niemczech, jednak jego wnioski zostały odrzucone. Polska prokuratura wciąż prowadzi postępowanie przeciwko matce i synowi, mimo że podobne sprawy w Niemczech zostały umorzone. Sytuacja budzi wątpliwości co do legalności działań władz. Ponad połowa Polaków, dokładnie 53,6%, nie jest przekonana do głosowania na ewentualną wspólną listę Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i Rozwoju Plus, według najnowszego sondażu SW Research na zlecenie Onetu. Tylko 26% badanych zadeklarowało chęć głosowania na taką listę. Mężczyźni są bardziej otwarci na ten projekt, osiągając 32% poparcia, podczas gdy wśród kobiet to zaledwie 20%. Największe poparcie dla wspólnej listy pochodzi od młodych ludzi do 24 roku życia, gdzie wynosi 37,8%. W przeciwieństwie do tego osoby powyżej 50 roku życia są najmniej skłonne do głosowania na tę koalicję, z 61,6% przeciwników. W Toruniu w dniu 21 sierpnia 2026 roku prognoza przewiduje temperaturę 27 stopni Celsjusza, a odczuwalną 29 stopni. Zachmurzenie wyniesie 55%, a opady deszczu, gradu ani śniegu nie są prognozowane. Słońce wstanie o godzinie 5:36, a zajdzie o godzinie 21. W kolejnych dniach przewidywane jest obniżenie temperatury oraz pochmurna pogoda z przelotnymi opadami deszczu. To były wiadomości Radia DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 6 rano w województwie podkarpackim na drodze DK28 w Sanoku obowiązuje ruch wahadłowy z utrzymywanym zwężeniem jezdni. Do 16 na A2 w województwie mazowieckim między węzłem Groszki a węzłem Siedlce Zachodnie prowadzona jest poprawa nawierzchni. Również do 17 na odcinku Cisowa, Krasiczyn w województwie podkarpackim koszą pobocza i wprowadzają ruch wahadłowy ze zwężeniem jezdni. Do 18 w województwie lubuskim na DK27 na odcinku Żary, Nowogród Bobrzański utrzymują zwężenie jezdni. Do 20 na A4 w województwie śląskim na odcinku od węzła Łany do granicy województwa w kierunku Wrocławia utrzymują zwężenie jezdni. Równolegle do 21 na DK91 we Wrzosowej w województwie śląskim obowiązują ograniczenia na tym odcinku. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Kierowca ciężarówki na autostradzie A8 w Niemczech został zatrzymany przez policję po tym, jak jego pojazd uderzył w sygnalizator świetlny i poruszał się w niepewnym stylu. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 3,5 promila alkoholu we krwi. W wyniku tego zdarzenia mężczyzna stracił prawo jazdy, a także grozi mu kilka postępowań karnych. Policja podjęła działania w związku z jego nieodpowiedzialnym zachowaniem na drodze. Samolot czarterowy rozbił się w pobliżu stacji radarowej na zachodzie Alaski, w Stanach Zjednoczonych, podczas zbliżania się do lądowania na przylądku New Wenham. Na pokładzie znajdowało się 8 osób, w tym 2 pilotów i 6 pasażerów. Akcja ratowniczo-poszukiwawcza została uruchomiona przez Centrum Koordynacji Ratownictwa na Alasce. Na ten moment nie ma informacji o stanie zdrowia osób, które były w samolocie. Wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego planowany jest na pierwszym posiedzeniu Sejmu we wrześniu, które odbędzie się w dniach 2-4 września. Kadencja obecnego sędziego Justyna Piskorskiego kończy się 18 września. Do Sejmu wpłynęły 2 kandydatury na nowego sędziego. Były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu oraz Artur Kotowski. Zanim dojdzie do głosowania, kandydatury muszą zostać zaopiniowane przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Czarzasty zaznaczył, że jest zwolennikiem szybkiego podjęcia decyzji w tej sprawie. W Japonii wykonano egzekucję mężczyzny skazanego za podpalenie salonu gier, w wyniku którego zginęło 5 osób, a 10 zostało rannych. Atak miał miejsce w 2009 roku, a skazany, Sunao Takami, nie przekonał sądów, że działał pod wpływem silnych urojeń. W 2016 roku japoński Sąd Najwyższy ostatecznie podtrzymał karę śmierci. W kraju tym wyroki śmierci wykonywane są wyłącznie przez powieszenie, a skazani często pozostają w izolacji i są informowani o terminie egzekucji w ostatniej chwili. Poparcie dla kary śmierci w Japonii wynosi ponad 80%, a minister sprawiedliwości Hiroshi Hiraguchi sprzeciwia się jej zniesieniu. Daniel Guerrero Martinez i jego towarzysz José Luis Portela zdryfowali po Pacyfiku przez 5 dni, po tym jak ich łódź zatonęła. Rolę szalupy ratunkowej pełnił pojemnik, który wcześniej służył im jako lodówka do przechowywania ryb. Obaj mężczyźni przetrwali ten czas bez jedzenia i picia, wystawieni na słońce i bez możliwości zbierania wody deszczowej. Daniel Guerrero Martinez przyznał, że myślał, iż nigdy nie zobaczy swojej rodziny. Ich zaginięcie zgłosili krewni i koledzy ze Stowarzyszenia Rybackiego. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 14 w województwie podkarpackim na DK84 między Ustianową a Ustrzykami Dolnymi koszą pobocza i wprowadzają ruch wahadłowy z ograniczeniem do 40 km na godzinę. Również do 17 na DK28 na odcinku Cisowa Krasiczyn utrzymują podobne zwężenia jezdni. Do 16 w województwie mazowieckim na 2 między węzłem Groszki a węzłem Siedlce Zachodnie trwają prace przy poprawie nawierzchni. Od 8 rano do 18 w województwie dolnośląskim na 4 między Mikołajowicami a Chojnowem utrzymują zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Do 18 w województwie lubuskim na DK27 między Żarami a Nowogrodem Bobrzańskim utrzymują zwężenie jezdni. Do 20 w województwie śląskim na 4 między węzłem Łany a granicą województwa w kierunku Wrocławia utrzymują zwężenie jezdni. Równolegle do 21 na DK91 we Wrzosowej obowiązują ograniczenia na odcinku drogi. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. W pierwszej fazie Pucharu Niemiec, która rozpoczyna się w piątek, sędziowie nie będą korzystać z systemu wideoweryfikacji AR z powodów technicznych i finansowych. Kibice wyrazili swoje niezadowolenie, domagając się likwidacji AR, twierdząc, że system ten zniszczył emocje związane z grą. W oświadczeniu podkreślają, że długotrwałe przerwy w grze zakłócają płynność i intensywność meczu. W nadchodzących rozgrywkach uprawnienia asystenta sędziego do spraw wideo zostaną rozszerzone, jednak AR nie będzie interweniował w przypadku błędnego przyznania rzutu rożnego. Pierwsza runda Pucharu Niemiec zakończy się w poniedziałek. Pobity 38-latek zmarł po interwencji policji podczas wesela w Wadowicach, które miało miejsce w nocy z 15 na 16 sierpnia. Mężczyzna, mimo braku zaproszenia, wszedł na salę weselną, gdzie awanturował się i zaczepiał gości, co doprowadziło do szarpaniny. Policja zatrzymała go w trakcie obezwładniania, jednak mężczyzna utracił czynności życiowe i zmarł w szpitalu po kilku godzinach. Sześciu mężczyzn, w tym policjant, usłyszało zarzuty udziału w pobiciu, a prokuratura czeka na opinię Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie, aby ustalić przyczyny śmierci. Policjant, któremu postawiono zarzut, został zawieszony, a wobec niego wszczęto postępowanie administracyjne prowadzące do zwolnienia. Służby rozbiły narkotykowy gang zajmujący się przemytem substancji z Hiszpanii do Polski. W akcji w Raszynie pod Warszawą zatrzymano 58-letniego Dariusza M., u którego zabezpieczono ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy o wartości bliskiej 2 milionów złotych. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i został aresztowany na 3 miesiące. Policjanci prowadzą dalsze czynności mające na celu ustalenie pozostałych członków grupy oraz metod transportu narkotyków. Samolot Cessna 441 rozbił się w czwartek w pobliżu Cape Newenham na Alasce, a wszystkie osoby na pokładzie, w tym dwóch pilotów i sześciu pasażerów, zginęły. Wstępne ustalenia Federalnej Administracji Lotnictwa wskazują, że maszyna wystartowała z Anchorage. Samolot lądował na pasie startowym Sił Powietrznych, który jest dostępny wyłącznie dla lotów wojskowych oraz zatwierdzonych lotów czarterowych. Poszukiwania nie przyniosły pozytywnych rezultatów, a poszukiwawczo-ratownicze ekipy potwierdziły brak ocalałych. Czterech amatorskich piłkarzy zginęło w strzelaninie w Meksyku, do której doszło w środę wieczorem, gdy zawodnicy wracali do domów po meczu. Zostali oni zaatakowani przez uzbrojonych napastników, w wyniku czego w pierwszym ataku zginęły trzy osoby, a jedna została ranna, a w drugim zastrzelono kolejnego mężczyznę. Podejrzewa się, że piłkarze znaleźli się w krzyżowym ogniu pomiędzy dwiema zwaśnionymi grupami przestępczymi, a sprawę bada prokuratura stanu Guanajuato. Region ten jest jednym z najbardziej niebezpiecznych w Meksyku, a w styczniu miała miejsce inna tragiczna strzelanina, w której zginęło 11 osób. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
0: Listening to the best internet radio station. This is DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 rano do 13 na 4 w województwie małopolskim między węzłem Kraków-Balice a węzłem Kraków-Tyniec obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę. Od 9 rano do 16 na DK86 w województwie śląskim między Łagiszą a Będzinem koszą zieleń w pasie dzielącym i zamykają lewy pas jezdni prawej oraz lewy pas jezdni lewej. Od 9 rano do 16 na DK27 w województwie lubuskim między Żarami a Nowogrodem utrzymują zwężenie jezdni. Od 9 rano do 18 na 2 w województwie wielkopolskim na odcinku Konin koło w kierunku Poznania koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Od 8 rano do 18 na 4 w województwie dolnośląskim między Mikołajowicami a Chojnowem utrzymują zwężenie jezdni oraz ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Od 9 rano do 20 na DK91 w województwie łódzkim przyłącznicy S14 w Emilii Sprzęt i ludzie zajmują jeden pas ruchu z powodu remontów cząstkowych. Równolegle na odcinku Zalesie, Jarochów również sprzęt i ludzie zajmują jeden pas ruchu z powodu remontów cząstkowych. Słuchaj dalej radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 9. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Amerykańska armia zakończyła eksperymentalny projekt batalionu dronowego stacjonującego w Europie, który miał testować nowoczesne technologie bezzałogowych systemów bojowych. Po ćwiczeniach w Niemczech jednostka powróci do roli batalionu powietrzno-desantowego. Decyzja ta budzi krytykę wśród ekspertów wojskowych, którzy obawiają się o spowolnienie postępu w dziedzinie dronów. Warto zaznaczyć, że batalion był częścią reorganizacji armii amerykańskiej, koncentrującej się na podstawowych misjach. Marcin Romanowski jest poszukiwany przez prokuraturę i ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, CEO potwierdził prokurator krajowy Dariusz Korneluk. W sprawie obowiązuje europejski nakaz aresztowania, a dotychczasowe działania Romanowskiego wskazują na unikanie odpowiedzialności. Premier Donald Tusk zasugerował, że Romanowski może przebywać w Naddniestrzu, jednak prokuratura nie potwierdza tych informacji. Prokuratura prowadzi również postępowanie w sprawie innej osoby oskarżonej o przygotowanie do poważnych przestępstw przeciwko politykom. Autokraci z Korei Północnej, Rosji, Chin i Iranu intensyfikują współpracę wojskową, CEO wpływa na globalną równowagę sił. Korea Północna planuje wysłać do Rosji 50 tysięcy żołnierzy, CEO oznacza znaczący wzrost wsparcia w porównaniu do roku 2024. Eksperci obawiają się, że Chiny i Rosja mogą jednocześnie zaatakować Tajwan oraz terytorium Sojusz Północnoatlantycki, CEO zwiększa ryzyko wieloogniskowej wojny. Współpraca autokratów może postawić Zachód przed dużymi wyzwaniami, zwłaszcza logistycznymi. Elnur M., obywatel Gruzji, został oskarżony o zabójstwo rosyjskiego krytyka Władimira Putina oraz o udział w innym morderstwie sprzed 3 lat, do którego doszło w Warszawie. Zatrzymany w hostelu w Piastowie, podejrzewany jest o związek z zabójstwem Isachy z marca 2022 roku. Motywem zbrodni mogą być porachunki przestępcze, a jeden z jego wspólników już odsiedział wyrok. Trwa śledztwo, które bada możliwość zlecenia zabójstwa przez zagraniczne służby. Dwoje organizatorów czuwań ku czci ofiar masakry na Tiananmen zostało uznanych za winnych poczekania do działalności wywrotowej w Hongkongu. Li Chokian i Chau Hang-tung mogą otrzymać karę do 10 lat pozbawienia wolności na podstawie prawa wprowadzonego przez Pekin. Chau Hang-tung odrzuciła zarzuty, nazywając je atakiem na podstawowe wartości Hongkongu. Proces odbył się w atmosferze zaostrzonego bezpieczeństwa, CEO podkreśla ograniczenie wolności słowa w regionie. Organizacje te przez 30 lat prowadziły czuwania upamiętniające masakrę. CEO zakończyło się po wprowadzeniu ustawy o bezpieczeństwie narodowym w 2020 roku. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
2: This is radio.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Różnice w głębokości snu oraz wrażliwości układu nerwowego mogą powodować, że jeden partner budzi się przy każdym ruchu drugiego. Zrozumienie tych mechanizmów jest kluczowe dla poprawy jakości snu. Aby zminimalizować zakłócenia, eksperci sugerują przeprowadzenie testu stabilności łóżka oraz eliminację wszelkich skrzypień. Rekomendowane jest także stosowanie osobnych kołder oraz rozważenie wymiany materacy na różne twardości. CEO pomoże w zredukowaniu przenoszenia drgań. Były minister obrony Michajło Fedorow wezwał do przeprowadzenia wyborów w czasie trwającej wojny, stając się rywalem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Fedorow opisał sytuację w kraju jako systemowy kryzys i zaapelował o walkę z korupcją, podkreślając potrzebę niezależności demokratycznej od Rosji. W hipotetycznym badaniu sondażowym zajął trzecie miejsce, co przyciągnęło uwagę amerykańskich republikanów, którzy zaczęli naciskać na konieczność przeprowadzenia wyborów na Ukrainie. Działania Fedorowa mogą przyczynić się do zmiany układu sił politycznych w kraju. Premier Donald Tusk ogłosił, że poniedziałek 28 grudnia 2026 roku będzie dniem wolnym od pracy dla członków służby cywilnej. CEO oznacza 5-dniowy weekend dla pracowników tego sektora. Decyzja ma na celu zrekompensowanie drugiego dnia Bożego Narodzenia, który przypada w sobotę. Dzień wolny dotyczy urzędników zatrudnionych w instytucjach rządowych, takich jak ministerstwa i urzędy centralne. Pracownicy prywatnych firm mogą również uzyskać dodatkowy dzień wolny zgodnie z kodeksem pracy, jednak nie jest to związane z decyzją premiera. Donald Trump ogłosił najbardziej miażdżącą operację gospodarczą w historii przeciwko Iranowi, wzywając sojuszników do wsparcia. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział zaostrzenie sankcji oraz ostrzegł przed konsekwencjami dla krajów wspierających Teheran. Trump twierdzi, że irański reżim jest bliski upadku, a amerykańskie siły zbrojne kontrolują cieśninę Hormuz. Iran odpowiedział, że nie zamierza podporządkować się amerykańskim żądaniom. Rosja przeprowadziła zmasowany atak dronami na Ukrainę, używając 135 sztuk. W wyniku nalotów w obwodzie charkowskim zginęły dwie kobiety, a w sumach rannych zostało 6 osób. Atak spowodował uszkodzenia budynków mieszkalnych oraz infrastruktury cywilnej, wywołując pożary. Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 107 dronów, jednak 27 dotarło do celu, powodując poważne straty materialne. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
0: Only the best music on DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W samodzielnym publicznym szpitalu wojewódzkim w Zamościu jeden z lekarzy, radiolog, zarobił w 2025 roku ponad 2,7 miliona złotych, dokładnie 2 741 513 złotych inni specjaliści, w tym okulista i anestezjolog, osiągnęli również wysokie zarobki, wynoszące odpowiednio ponad 1,18 miliona złotych i ponad 1,13 miliona złotych. Dla porównania dyrektor szpitala zarobił 338 300 złotych. W sumie w szpitalu pracuje niemal 700 lekarzy, którzy osiągnęli milionowe zarobki. W czwartek, 20 sierpnia, na prywatnym torze offroadowym w Ignalinie, województwo wielkopolskie, doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 31-letni mężczyzna. Mężczyzna przewrócił się na łuku toru podczas jazdy quadem. Pomimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, nie udało się uratować jego życia. Policja wykluczyła udział osób trzecich w zdarzeniu, a ciało mężczyzny zostało przekazane rodzinie. Służby apelują o ostrożność podczas korzystania z pojazdów terenowych. Mężczyzna zmusił do zatrzymania rządowe auto w Warszawie, w którym podróżowała podsekretarz stanu w resorcie finansów Hanna Majszczyk. Incydent miał miejsce w czwartek około godziny 22:30 na ulicy Nowy Świat, gdzie 40-latek wszedł na samochód i przeszedł po nim. Mężczyzna, posiadający obywatelstwo gruzińskie i przebywający w Polsce legalnie, został zatrzymany przez policję. Wcześniej był notowany za wykroczenia drogowe. Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Włochy skrytykowały Izrael za plan budowy około 3400 mieszkań na zachodnim brzegu. Kraje te ostrzegły firmy budowlane przed składaniem ofert, podkreślając ryzyko naruszeń prawa międzynarodowego. Izraelskie osiedla są uznawane za niezgodne z prawem międzynarodowym, CO zagraża rozwiązaniu opartemu na dwóch państwach. Unia Europejska wprowadza nowe sankcje przeciwko izraelskim osadnikom oraz liderom Hamasu. Rosja, dotychczas wykorzystująca energię jako narzędzie nacisku na Ukrainę, obecnie zmienia się z eksportera energii w importera paliw, CO wskazuje na jej osłabienie. W Moskwie występują długie kolejki po benzynę, a stacje paliw wprowadzają ograniczenia zakupu. Ogłoszone przerwy w pracy rafinerii są w rzeczywistości wynikiem uszkodzeń spowodowanych ukraińskimi atakami. Kryzys energetyczny w Rosji jest efektem skutecznej strategii Ukrainy, która przeniosła pole bitwy na terytorium Rosji. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Igor Rougał, rosyjski opozycjonista, został aresztowany w Polsce po otrzymaniu paczki z materiałami mogącymi posłużyć do budowy bomby, która mogła pochodzić z Ukrainy. Rougał przyznał się do współpracy z Federalną Służbą Bezpieczeństwa, jednak sugeruje się, że mógł nie być w pełni świadomy swojej roli. Brytyjski dziennikarz Sean Walker wskazuje na ryzyko prowokacji ze strony rosyjskich służb wywiadowczych, które mogą prowadzić kampanie sabotażowe w Europie. Kontrwywiad w Polsce musi być szczególnie czujny na wpływy wśród rosyjskiej opozycji. Dalsze śledztwo ma na celu wyjaśnienie okoliczności związanych z paczką i jej potencjalnym pochodzeniem. W czwartek, 20 sierpnia, nad Polską przeleciał ukraiński myśliwiec, który udał się do Danii, gdzie wylądował w bazie tamtejszych sił powietrznych. Świadkowie sugerują, że mogło to być samolot F-16, który Dania przekazała Ukrainie. Maszyna prawdopodobnie wróciła do Danii w celu napraw lub przeglądu. W przyszłości do Ukrainy mają trafić również myśliwce z Belgii i Szwecji. Wypadek samochodowy prezydent Słowenii Nataszy Perk-Musar wywołał kontrowersje z powodu obecności jej rosyjskiej przyjaciółki, Wiktorii Krivołuckiej, w oficjalnym pojeździe. Krivołucka, obywatelka Słowenii od 2016 roku, ma powiązania z byłym oficerem słoweńskiego wywiadu, Romanem Jeglicem, który mieszkał w Rosji. Po ujawnieniu tych informacji pojawiły się obawy dotyczące potencjalnej rosyjskiej ingerencji w bezpieczeństwo Słowenii. Kancelaria prezydenta stanowczo zaprzecza oskarżeniom o współpracę z rosyjskimi służbami. 23-letni Mikołaj T. z Tomaszowa Lubelskiego planował zamach na czołowych polityków, co szczegółowo opisał w wiadomości na Telegramie, wzywając innych do dołączenia do jego planów. Policja zatrzymała mężczyznę 12 sierpnia, zabezpieczając jego nośniki danych, na których nie znaleziono dowodów. Mikołaj T. usłyszał zarzuty, a prokuratura wszczęła śledztwo, w wyniku którego mężczyzna został tymczasowo aresztowany i grozi mu do 20 lat więzienia. W trakcie przesłuchania przyznał, że jego działania były głupotą. W Miłosławiu, na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Zamkowej, doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy potrącił 71-letnią kobietę oraz 7-letnią dziewczynkę na oznakowanym przejściu dla pieszych. Kobieta zmarła na miejscu, a dziecko zostało przewiezione do szpitala w Poznaniu. Kierowca, 50-letni mężczyzna, był trzeźwy i nie ustąpił pierwszeństwa pieszym. Po wypadku wystąpiły poważne utrudnienia w ruchu na drodze krajowej nr 15 między Wrześnią a Miłosławiem. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Ukraińska armia zaproponowała prezydentowi Zełenskiemu atak na moskiewskie lotniska przy użyciu dronów autonomicznych, sterowanych algorytmami sztucznej inteligencji. Celem operacji miało być sparaliżowanie ruchu lotniczego w Moskwie, co miało wywrzeć presję na Władimira Putina w sprawie rozmów pokojowych. Prezydent Zełenski wyraził wątpliwości co do ryzyka ataku na cywilne samoloty, co mogłoby zostać uznane za piractwo. Ostatecznie plan został porzucony latem po dymisji Michała Fedorowa, który był odpowiedzialny za jego przygotowanie. W gminie Chełm doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 24-letni mężczyzna. Zdarzenie miało miejsce w nocy z czwartku na piątek, gdy ciągnik rolniczy marki Ursus, na którym pracował, przewrócił się i wpadł do rowu melioracyjnego, przygniatając go. Ciało ofiary zostało odkryte rano przez członka rodziny, który powiadomił służby ratunkowe. Na miejscu wypadku przeprowadzono oględziny z udziałem prokuratora, a ciało zabezpieczono do dalszych badań. Rosja przeprowadziła drugi atak na graniczne przejście między Ukrainą a Mołdawią, uszkadzając budynki i zmuszając do zamknięcia punktu kontrolnego. Atak miał miejsce w nocy, gdy rosyjski dron uderzył w międzynarodowe przejście Tabaki. Ukraińskie władze ostrzegają, że te incydenty nie są pojedynczymi przypadkami, a Rosja testuje determinację Sojusz Północnoatlantycki. Ministerstwo Obrony Mołdawii wskazało, że zaatakowany dron to prawdopodobnie Shahid 136, rosyjska wersja irańskiego drona. Ruch graniczny został przekierowany do innych punktów w związku z zamknięciem przejścia. Przemysław Kral, szef upadłej giełdy Zonda Krypto, prowadzi negocjacje z prokuraturą w sprawie przyjęcia statusu świadka koronnego w śledztwie dotyczącym wyprowadzenia pieniędzy z giełdy. Spotykał się z prokuratorami w Polsce, Dubaju i na Sycylii, omawiając warunki ewentualnej współpracy. Kral nie ma formalnych zarzutów i ma możliwość podróżowania, jednak jego kandydatura budzi kontrowersje w służbach specjalnych. Posiada on wiedzę, która może być kluczowa dla śledztwa, w tym informacje o zaginięciu byłego szefa giełdy. Donald Tusk zapowiedział, że dodatkowe 17 miliardów złotych z przyszłorocznego budżetu trafi do ochrony zdrowia, podkreślając, że priorytetem rządu są inwestycje w energię oraz infrastrukturę kolejową i drogową. Premier zaznaczył, że współpraca z prezydentem jest kluczowa dla zapewnienia zaufania do polskiej gospodarki, a wetowanie ustaw może mieć negatywne konsekwencje. Tusk wyraził nadzieję, że przyszłe decyzje prezydenta będą bardziej konstruktywne. W czwartek prezydent zawetował ustawę zmieniającą zasady funkcjonowania funduszu autobusowego oraz odesłał ustawę Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
0: Radio DHT.

just an old plywood boat with a 75 Johnson electric choke.

Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Łotewska Straż Graniczna odkryła tunel nielegalnego przejścia przy granicy z Białorusią, z którego korzystała grupa 28 migrantów. Wejście do tunelu znajdowało się około 20 metrów od granicy i było przykryte mchem. Migranci zostali zatrzymani i odesłani na Białoruś. To kolejny przypadek użycia podziemnego tunelu do nielegalnego przekroczenia granicy, po wcześniejszym incydencie z udziałem 15 migrantów na początku sierpnia. Jarosław Kaczyński dąży do stworzenia jednej listy dla całej prawicy w nadchodzących wyborach do Sejmu, co ma na celu uniknięcie marnowania głosów w kontekście słabnącego poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Karol Nawrocki nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie, jednak prace nad projektem są w toku. Wprowadzenie wspólnej listy mogłoby być korzystne dla prawicy, ale mniejsze ugrupowania musiałyby negocjować swój udział i podział wpływów. Istnieje również możliwość, że Donald Tusk rozważy podobny ruch dla opozycji, co może zwiększyć napięcia w polityce. Igor Rougał, były rosyjski opozycjonista, został aresztowany w Polsce po otrzymaniu paczki z materiałami mogącymi posłużyć do budowy bomby. Przyznał się do współpracy z Federalną Służbą Bezpieczeństwa, jednak istnieją podejrzenia, że paczka mogła pochodzić z Ukrainy. Brytyjski dziennikarz Sean Walker sugeruje, że Ukraina prowadzi własną kampanię sabotażową, a droga przez Polskę może być najłatwiejszym sposobem na przemycenie materiałów do Królewca. W związku z tym kontrwywiad musi zachować szczególną czujność wobec wpływów wśród rosyjskiej opozycji. W Polsce wzrasta liczba Brytyjczyków przenoszących się do kraju, co związane jest z korzystniejszymi warunkami życia, w tym niższymi wskaźnikami przestępczości i bardziej przyjazną polityką społeczną dla rodzin. Polska, jako szósta co do wielkości gospodarka w Unii Europejskiej, osiągnęła wzrost gospodarczy na poziomie 3,6% w zeszłym roku. Etyka pracy w Polsce uznawana jest za najsilniejszą w Europie, co wpływa na sukcesy gospodarcze kraju. Premier Donald Tusk zapowiedział, że do roku 2030 Polska może przewyższyć Wielką Brytanię pod względem produktu krajowego brutto na mieszkańca. Mimo tych osiągnięć, Polska stoi przed wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem i rosnącą polaryzacją społeczeństwa. Rosyjski Sąd Najwyższy zakazał udziału antywojennej partii Jabłoko w nadchodzących wyborach, co zwiększyło jej poparcie do 20%. Wiceprzewodniczący partii, Lew Schlossberg, został skazany na 11 lat kolonii karnej za publiczne wezwania do zakończenia wojny. Sondaże wskazują na rosnące zmęczenie wojną wśród Rosjan, z 64% do 65% popierających rozejm oparty na wzajemnych ustępstwach. Dodatkowo, 53% Rosjan nie czuje osobistego związku z wojną, a 60% z nich popierałoby wycofanie wojsk z Ukrainy. Represje wobec opozycjonistów podkreślają rosnącą nieradność władz. Wracamy do grania kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Młodsze pokolenia w wieku od 18 do 24 lat wykazują największy pesymizm wobec sztucznej inteligencji. Zaledwie 19% z nich uważa, że AI poprawi ich perspektywy zawodowe. W porównaniu 28% osób w wieku 35 do 44 lat ma pozytywne oczekiwania dotyczące AI. Obawy dotyczące sztucznej inteligencji są silniej odczuwane przez osoby finansowo niepewne. Zaledwie 18% z nich liczy na korzyści z AI. Wśród osób z dobrą sytuacją finansową 43% ma pozytywne nastawienie do sztucznej inteligencji. Autorzy badania wskazują, że lęki młodych ludzi mogą wynikać z braku stabilności finansowej przy wkraczaniu na rynek pracy. Dmitrij Pieskow skrytykował słowa Donalda Tuska, nazywając je poparciem dla terrorystycznych aktów sabotażu w kontekście Nord Stream. Tusk bronił działań osób odpowiedzialnych za unieruchomienie gazociągu, wskazując, że Niemcy nie powinny ich ścigać. Pieskow zaznaczył, że inwestycje w Nord Stream miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Europy. Sprawa Wołodymyra Żurawlowa, poszukiwanego za rzekome wysadzenie gazociągu, budzi kontrowersje, a mężczyzna został aresztowany w Polsce i zatrzymany w Chorwacji. Premier Armenii, Nikol Paszynian, odwołał ambasadora w Rosji, Gurgena Arseniana, z powodu niezadowolenia z jego pracy, ponieważ nie udało mu się załagodzić napięć w stosunkach między Erywaniem a Moskwą. Napięcia te wzrosły w związku z planami Armenii dotyczącymi przystąpienia do Unii Europejskiej, co doprowadziło do rosyjskich zakazów importu wielu produktów z Armenii. W odpowiedzi Armenia zaczęła kierować swoje dostawy na inne rynki, w tym do Unii Europejskiej, która zwiększyła pomoc finansową dla tego kraju. W pierwszej połowie 2026 roku Armenia zwiększyła eksport do krajów Unii Europejskiej o 80%. Greenpeace zorganizował akcję w Warszawie i Poznaniu, aby uczcić rocznicę pierwszego weta prezydenta Karola Nawrockiego. Aktywiści rozwiesili plakaty sugerujące, że decyzja Nawrockiego dotycząca nowelizacji ustawy wiatrakowej kosztuje każdą rodzinę w Polsce 1500 zł rocznie. Weto dotyczyło zmiany minimalnej odległości między turbinami a domami, co mogłoby ułatwić budowę elektrowni wiatrowych. Plakaty zawierały karykatury prezydenta oraz hasło „Nie bądź jak Karol”. Greenpeace podkreśla, że tanie źródła energii odnawialnej mogłyby zredukować uzależnienie od węgla i gazu. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział rozwój projektu Wschodni Miecz w ramach Tarczy Wschód, mającego na celu odstraszanie potencjalnych zagrożeń oraz zwiększenie zdolności strategicznego rażenia. Projekt zyskał charakter sojuszniczy dzięki współpracy z zagranicznymi partnerami, w tym niemieckimi saperami. Na zabezpieczenie wschodniej granicy przeznaczono już około 10 miliardów euro. Minister ogłosił także konkurs na dofinansowanie placówek ochrony zdrowia w północno-wschodniej Polsce. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie łódzkim na DK 92 skłuty sprzęt i ludzie pracują na chodniku przy naprawie. Również do 20 na DK 91 w Emilii przy łącznicy S14 remonty cząstkowe zajmują jeden pas ruchu. Do 18 w województwie wielkopolskim na 2 między Koninem a Kołem w kierunku Poznania koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Do 18 w województwie dolnośląskim na 4 między Mikołajowicami a Hojnowem utrzymują zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Do 20 w województwie śląskim na 1 między węzłem Gliwice-Sośnica a Knurów w kierunku Ostrawy i Łodzi utrzymują zwężenie jezdni. Również na odcinku od Knurów do Dębieńska w tym samym kierunku utrzymują zwężenie jezdni. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. W Alpach szwajcarskich powstają podziemne skarbce dla miliarderów, które będą przeznaczone do przechowywania cennych przedmiotów, takich jak złoto, dzieła sztuki oraz gotówka. Bunkry budowane są na głębokości ponad 100 metrów w masywie Brunik, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Koszt użytkowania jednego pomieszczenia przez 99 lat wynosi do 1 000 000 euro. Projekt realizowany przez firmę Brunik MegaSafe ma być ukończony w 2028 roku, a dostęp do kompleksu będzie wymagał przejścia przez śluzę powietrzną oraz dodatkowych kontroli. W Fagersta w Szwecji doszło do ataku w szkole, w wyniku którego kilka osób zostało rannych. Policja otrzymała zgłoszenie o napastniku z mieczem tuż po godzinie 14. Na miejscu zdarzenia działają karetki oraz śmigłowce policyjne. Minister Sprawiedliwości Szwecji potwierdził, że rząd monitoruje sytuację i pozostaje w kontakcie z policją, a planowana jest konferencja prasowa. Szczegóły dotyczące ataku nie zostały jak dotąd ujawnione. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie dotyczące nieprawidłowości związanych z finansowaniem raportu Polaków Portret Własny, opracowanego przez sztuczną inteligencję za niemal 200 tysięcy złotych. W dokumencie zidentyfikowano liczne błędy językowe oraz merytoryczne, w tym nieprawidłową liczbę polskich noblistów. Ministerstwo Sportu i Turystyki oświadczyło, że środki zostały przeznaczone jedynie na badania. Śledczy prowadzą czynności sprawdzające w tej sprawie. Mikołaj Bondarenko, kandydat Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej do Dumy Państwowej, został zatrzymany w Saratowie w związku z jego wpisem na mediach społecznościowych, w którym zamieścił fotografię Aleksieja Nawalnego. Zarzuca mu się naruszenie przepisów dotyczących ekstremistycznej symboliki. Bondarenko, znany z krytyki działań rosyjskich władz, uważa zatrzymanie za formę nacisku na opozycję. W przeszłości był już zatrzymywany podczas protestów oraz stracił mandat deputowanego za działalność w mediach społecznościowych. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk odrzucił zarzuty Romana Giertycha dotyczące zmiany prokuratora w sprawie tzw. dwóch wież, nazywając je kłamstwem. Korneluk stwierdził, że Giertych mija się z prawdą, odnosząc się do krytyki decyzji o zmianie prokuratora Ewy Wrzosek, którą Giertych uznał za manipulację. Prokuratura zaznaczyła, że Wrzosek sama podjęła decyzję o zakończeniu swojej delegacji w prokuraturze okręgowej. Giertych odpowiedział na wypowiedź Korneluka, określając ją jako dziwny i niezbyt mądry atak. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18:02 w województwie wielkopolskim koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Do 18:04 w województwie dolnośląskim utrzymują zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Do 20:00 na DK 91 w województwie łódzkim sprzęt i ludzie zajmują jeden pas ruchu na odcinku Emilia Łącznica S14. Również na odcinku Zalesie, Jarochów trwają remonty cząstkowe. Do 20:00 na A1 w województwie śląskim utrzymują zwężenie jezdni na odcinku W. Gliwice Sośnica, W. Knurów. Równolegle na odcinku W. Knurów, W. Dębieńsko obowiązuje to samo ograniczenie w kierunku Ostrawy i Łodzi. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: We've got your music.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na Wiadomości Radia DHT. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, nie przekroczył legalnie granicy Mołdawii. CEO sugeruje, że może przebywać w Naddniestrzu, gdzie znalazł schronienie u rosyjskich służb. Polskie służby specjalne posiadają informacje, które bezspornie wskazują na jego obecność w tym regionie. Dokumenty przesłane do sądu sugerują pobyt w Tyraspolu, jednak brak dowodów na jego obecność w Mołdawii. W związku z tym istnieje podejrzenie, że mógł wjechać na fałszywych dokumentach. Rzecznik koordynatora służb specjalnych potwierdził, że Romanowski może mieć kontakt z rosyjskimi służbami, oferując coś w zamian za ochronę. Friedrich Merz, kanclerz Niemiec, nie pojawił się publicznie od ponad 3 tygodni. CEO budzi coraz większe emocje w kraju. Jego długie wakacje nie zostały przerwane nawet po incydencie z uzbrojonym dronem na lotnisku w Lipsku. CEO skłoniło niektóre media do zadawania pytań o jego milczenie. Chociaż Merz pozostaje w kontakcie telefonicznym z współpracownikami, jego nieobecność kontrastuje z wcześniejszymi apelami o większą aktywność obywateli. Spekuluje się, że część urlopu spędza w swoim domu nad jeziorem Tegernsee w Bawarii. Kanclerz ma wrócić do Berlina na rządowe spotkania pod koniec sierpnia. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych rozważa zmianę nazwy budowanego lotniskowca USS Doris Miller na cześć prezydenta Donalda Trumpa. Jeśli decyzja ta zostanie podjęta, będzie to bezprecedensowy krok, ponieważ żaden lotniskowiec dotąd nie nosił imienia urzędującego prezydenta. Okręt miał pierwotnie nosić imię Doris Miller, bohatera z czasów II wojny światowej, a rodzina Millera nie została poinformowana o planowanej zmianie. Ostateczną decyzję w sprawie nazwy podejmą sekretarz obrony oraz sekretarz marynarki wojennej. Rosja boryka się z poważnym kryzysem paliwowym, który pogłębia się po atakach Ukrainy na rafinerie. Długie kolejki przed stacjami benzynowymi oraz niedobory paliwa dotykają około 50 milionów ludzi. W odpowiedzi na społeczne oburzenie Kreml wprowadza działania represyjne, takie jak groźby grzywien i aresztowań. Dodatkowo władze wprowadziły limity zakupów paliwa oraz systemy sprzedaży oparte na numerach rejestracyjnych, CEO wskazuje na narastające problemy na rynku. Mimo tych działań, sytuacja wciąż pozostaje napięta. Prezydent Słowenii Nataša Perk-Musar była uczestniczką wypadku drogowego w pobliżu Koper. CEO wywołało kontrowersje związane z jej powiązaniami z Rosją. W pojeździe znajdowały się prywatne znajome prezydentki, w tym osoba, która uzyskała obywatelstwo Słowenii w 2016 roku. Pojawiły się podejrzenia dotyczące współpracy Perk-Musar z rosyjskim wywiadem. CEO zostało stanowczo odrzucone przez jej kancelarię. W odpowiedzi na te doniesienia, przewodnicząca Parlamentarnej Komisji do Spraw Nadzoru nad Służbami Wywiadowczymi i Bezpieczeństwa zwołała nadzwyczajne posiedzenie, które odbędzie się w przyszłym tygodniu. Słoweńska Agencja Wywiadu i Bezpieczeństwa ma przedstawić wnioski dotyczące wpływu państw trzecich na bezpieczeństwo narodowe Słowenii. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18:02 w województwie wielkopolskim koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Do 18:04 w województwie dolnośląskim utrzymują zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Do 20:00 na DK91 w województwie łódzkim sprzęt i ludzie zajmują jeden pas ruchu na odcinku Emilia Łącznica S14. Również na odcinku Zalesie, Jarochów trwają remonty cząstkowe. Do 20:00 na A1 w województwie śląskim utrzymują zwężenie jezdni na odcinku W. Gliwice Sośnica, W. Knurów. Równolegle na odcinku W. Knurów, W. Dębieńsko obowiązuje to samo ograniczenie w kierunku Ostrawy i Łodzi. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: This is Radio DHT.
3: You hear nothing but the best.
2: Playing on www.radiodht.com.

Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Do tragicznego wypadku szybowca doszło w piątek po południu w okolicy lotniska w Lesznie, w wyniku którego pilot zginął. Służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu około godziny 16. Na miejscu wypadku interweniowały dwa zastępy straży pożarnej, a policja i pogotowie były już obecne. Szczegóły dotyczące przyczyn wypadku nie zostały podane. Komitet Wojskowy Sojusz Północnoatlantycki odwiedzi Ukrainę w październiku, co jest pierwszą taką wizytą od 8 lat. Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, Michał Drapaty, rozmawiał ze przewodniczącym Komitetu Wojskowego Sojuszu Północnoatlantyckiego, admirałem Giuseppe Cavoudragon, koncentrując się na obronie powietrznej oraz priorytetach wojskowych Ukrainy. Ukraina nie tylko korzysta ze wsparcia militarnego Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale także dzieli się swoim doświadczeniem bojowym. Komitet Wojskowy Sojusz Północnoatlantycki pełni rolę doradczą dla politycznego kierownictwa Sojuszu w sprawach wojskowych. W wyniku wypadku na trasie S2 zamknięty został tunel w kierunku Terespola. Informacje na ten temat przekazała brytyjska telewizja publiczna TVN Warszawa. Więcej szczegółów dotyczących zdarzenia ma być dostępnych wkrótce. Kierowcy powinni spodziewać się utrudnień w tym rejonie. Szpital w Miastku ogłosił upadłość z zadłużeniem wynoszącym 55 milionów złotych. W ciągu ostatnich lat na stanowisku prezesa zmieniało się aż 15 osób, co przyczyniło się do chaosu zarządczego. Obecna dyrektor, związana z kontrowersyjnymi metodami leczenia, wzbudza dodatkowe wątpliwości. Zidentyfikowano nieprawidłowości w rozliczeniach z neurochirurgami, co skutkuje żądaniami zwrotu 13 200 000 zł ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Pracownicy szpitala czekają na wypłaty, a sytuacja finansowa placówki jest krytyczna. Obecna koalicja rządząca mogłaby zdobyć ponad 40% głosów w nadchodzących wyborach, według sondażu Instytutu Badań Polster dla Super Expressu. Wspólną listę partii koalicyjnych popiera 55% wyborców, a jej potencjalny wynik wyniósłby 46,65%. Prawo i Sprawiedliwość mogłoby uzyskać 23,57%, a Konfederacja 13,81%. Inne partie, w tym Konfederacja Korony Polskiej i Rozwój Plus, znalazłyby się poniżej progu wyborczego. Wspólna lista mogłaby dać koalicji samodzielną większość. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

0: przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT. Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Władimir Putin nie odwiedza swojej ulubionej rezydencji w Soczi od niemal roku z powodu obaw o bezpieczeństwo związanych z atakami ukraińskich dronów. Przed wojną regularnie podróżował do tej lokalizacji, jednak obecnie unika jej ze względu na zagrożenie, które stało się bardziej realne po atakach na lotnisko w Soczi oraz inne okolice. W związku z tym Putin korzysta teraz z opancerzonego pociągu i fałszywych konwojów. Dalsze plany podróży Putina w latach 2024 i 2025 mogą ulec zmianie w wyniku rosnącego zagrożenia ze strony ukraińskich dronów, które działają także na morzu. Natalie Harp, asystentka wykonawcza prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, w ujawnionych listach wyraziła swoją silną lojalność i wdzięczność wobec niego, nazywając go wszystkim. W korespondencji obiecała, że nie zawiedzie jego zaufania i pragnęła powrotu do wcześniejszej harmonii w ich relacji. Harp towarzyszyła Trumpowi podczas rozprawy sądowej, co wywołało kontrowersje. Podkreśliła również, że dzięki Trumpowi uzyskała dostęp do leczenia raka, co uznaje za uratowanie swojego życia. Izrael zamknął śledztwo w sprawie ataku na konwój World Central Kitchen, w którym zginął Damian Sobul oraz inne osoby, co spotkało się z oburzeniem rządów Polski, Wielkiej Brytanii, Australii i Kanady. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski domaga się wyjaśnień i prowadzi własne dochodzenie w tej sprawie. Atak, który miał miejsce 1 kwietnia 2024 roku, został określony przez siły obronne Izraela jako poważny błąd. Minister Sikorski zaznaczył, że brak odpowiedzialności może podważyć wsparcie dla Izraela w krajach proizraelskich. Rządy Wielkiej Brytanii, Kanady i Australii podkreśliły, że ofiary i ich rodziny zasługują na sprawiedliwość. Barbara Mróz-Gorgoń złożyła dymisję z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Decyzja ta jest najprawdopodobniej związana z aferą dotyczącą raportu Polaków Portret Własny, który został stworzony przy użyciu sztucznej inteligencji. Szczegóły tej sprawy nie zostały jeszcze ujawnione. Służby otrzymały zgłoszenie o pumie widzianej w lesie w pobliżu wsi Pawełki w gminie Jedwabne. Samorząd ponownie apeluje do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o zgłaszanie wszelkich informacji dotyczących obserwacji dzikiego kota. W przypadku spotkania z pumą należy zachować bezpieczny dystans i nie próbować robić zdjęć ani zbliżać się do zwierzęcia. Samorząd przypomina, aby unikać wchodzenia do lasu w rejonie, gdzie zwierzę było widziane, oraz niezwłocznie informować służby pod numerem 112 w razie zauważenia dzikiego kota. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa z udziałem służb, wojewodów oraz przedstawicieli Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w związku z nadchodzącymi nawałnicami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia i drugiego stopnia przed burzami oraz intensywnymi opadami deszczu dla wielu województw, gdzie opady mogą wynosić od 60 do 90 mm. Dodatkowo w 5 województwach przewiduje się porywy wiatru dochodzące do 115 km na godzinę. Służby są w pełnej gotowości do udzielenia pomocy oraz monitorują sytuację. W Australii zatrzymano 27-letniego Władimira Tesłowa, dualnego obywatela Australii i Rosji, pod zarzutem ingerencji zagranicznej. Mężczyzna po odbyciu szkolenia wojskowego w Rosji miał próbować infiltrować ukraińską armię oraz przekazywać informacje do rosyjskiego wywiadu. Aresztowanie miało miejsce w Brisbane, a sprawa została do 4 października. Komisarz australijskiej policji zaznaczył, że nie ma dowodów na wpływ tej sprawy na bezpieczeństwo Australii. Ambasada Izraela w Polsce wydała oświadczenie w sprawie umorzenia śledztwa dotyczącego śmierci polskiego wolontariusza Damiana Sobola, który zginął w Strefie Gazy 1 kwietnia 2024 roku. Izraelscy dyplomaci podkreślili, że nie stwierdzono podstaw do wszczęcia postępowania karnego, a błędy miały miejsce po obu stronach. Zwrócili uwagę na tragiczny charakter incydentu, wskazując na błędną identyfikację konwoju. Ambasada wyraziła żal z powodu śmierci Sobola oraz pozostałych wolontariuszy z organizacji World Central Kitchen. Zatrzymano 23-letniego Mikołaja T. pod zarzutem przygotowania zamachu na polityków, jednak służby specjalne wyrażają wątpliwości co do realności tego zagrożenia. Nie znaleziono dowodów na jego związki z terroryzmem ani istotnych planów przestępczych. Podejrzany zamieścił wpis na Telegramie nawołujący do przeprowadzenia zamachu, jednak służby krytykują media za sensacyjne przedstawianie sprawy. Według informatora zatrzymanie to klasyczny humbug i kabaret. Ruch na Zakopiance w Libertowie koło Krakowa został wstrzymany z powodu odnalezienia niewybuchu. Policja poinformowała, że blokada miała trwać początkowo od 15 do 20 minut, jednak utrudnienia mogą występować do momentu zabezpieczenia i usunięcia niebezpiecznego przedmiotu przez odpowiednie służby. Policja apeluje do kierowców o stosowanie się do poleceń oraz wybieranie alternatywnych tras. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę www.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, skomentował dymisję Barbary Mróz-Gorgoń, pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski, stwierdzając, że zakończenie jej kadencji było niefortunne. Tomczyk przyznał, że nie zdążył poznać Mróz-Gorgoń, ale docenił jej pomysły dotyczące promocji marki. W kontekście kontrowersji związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w raporcie Polaków Portret Własny zaznaczył, że Ministerstwo Sportu i Turystyki nie zlecało tego dokumentu. Dymisja nastąpiła po 3 tygodniach od nominacji, a Mróz-Gorgoń podkreśliła, że nie mogła pełnić tej odpowiedzialnej roli w obliczu hejtu. Generał Denis Liamin został nowym dowódcą wojsk systemów bezzałogowych Sił Zbrojnych Rosji, CEO potwierdziło rosyjskie Ministerstwo Obrony. Nominację podpisał minister obrony Andriej Białousow. Liamin, wcześniej szef sztabu zgrupowania wojsk Centrum, ma bogate wykształcenie i doświadczenie wojskowe. Jego poprzednik, Jurij Waganow, był biznesmenem bez wykształcenia wojskowego, który dostarczał drony dla armii. Generał Liamin ma za zadanie zakończyć formowanie jednostki. Powstał kontrowersyjny raport Polaków Portret Własny, który był częścią projektu Marka Polska pod strategia turystyczna, na który Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło blisko 180 tysięcy złotych. W raporcie pojawił się termin tradycyjna chlebowość, jednak nikt nie przyznaje się do jego autorstwa. Profesor Barbara Mróz-Gorgoń, odpowiedzialna za raport, złożyła dymisję na stanowisku pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Badanie obejmowało wywiady z około 150 osobami z różnych sektorów, a część wniosków powstała podczas spotkania z pracownikami miejskiej spółki z Krakowa oraz warsztatów w hotelu Sobieski w Warszawie. Rosyjski więzień polityczny Azat Miftachow opublikował artykuł w francuskim czasopiśmie matematycznym Revue de la Filière Mathématique, w którym rozwiązał hipotezę Huygo. Artykuł nosi tytuł La conjecture de Chouy dans un cadre hilbertien i dotyczy analizy harmonicznej oraz teorii aproksymacji. Miftachow przebywa w areszcie od 2019 roku, a jego publikacje są wspierane przez międzynarodową grupę. Hipoteza Huygo koncentruje się na generowaniu ortonormalnych baz falkowych oraz minimalizacji nośnika falkowego. Rosjanie zaatakowali centrum handlowe w Ukrainie. CEO spowodowało śmierć co najmniej 14 osób oraz rany u około 120. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski określił atak jako cyniczny i podły, podkreślając, że po pierwszym uderzeniu nastąpiło kolejne, wymierzone w służby ratunkowe. Wśród rannych jest 22 dzieci, a 9 osób, w tym 5 dzieci, znajduje się w stanie krytycznym. Równocześnie w miejscowości Tokariwka zginęły 4 osoby, w tym 1 dziecko, a 1 osoba została ranna. Ukraina zwiększa również swoje ataki na Rosję, kierując drony na obiekty paliwowe i logistyczne. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
0: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

24 hours a day, 7 days a week. Hits of three generations on DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W wieku 99 lat zmarła Danuta Schleimer, PS. Siódemka, uczestniczka Powstania Warszawskiego i sanitariuszka batalionu Kiliński. Jako 17-latka brała udział w walkach o gmach Pastigrek, gdzie pomagała zakładać miny i przenosiła amunicję. Po wojnie przez wiele lat współprowadziła fotoplastikon warszawski, który obecnie jest częścią Muzeum Powstania Warszawskiego. Po sprzedaży fotoplastikonu w 1973 roku Danuta Schleimer osiedliła się w Stanach Zjednoczonych, ale pozostawała związana zarówno z Warszawą, jak i Nowym Jorkiem. Rosyjskie przedstawicielstwa handlowe w ponad 50 krajach mają znaczną liczbę pracowników z wywiadu wojskowego GRU, którzy wykonują zadania wywiadowcze zamiast handlowych. Reforma w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, mająca na celu ograniczenie wpływów GRU, nie powiodła się z powodu pandemii oraz sankcji po inwazji na Ukrainę. Nominacje do tych przedstawicielstw często trafiają do osób związanych z wyżej postawionymi urzędnikami, co może wpływać na efektywność działań. Mimo zwolnień w niektórych regionach, takich jak Syria, nadal działają przedstawiciele z GRU. Turcja wydała nakaz aresztowania byłego premiera Izraela Benjamina Netanyahu w związku z zarzutami o ludobójstwo, związanymi z atakiem na aktywistów globalnej flotylli Sumut, którzy zmierzali z pomocą humanitarną do strefy Gazy. Ministerstwo Sprawiedliwości Turcji skierowało wniosek o wydanie czerwonych not Interpolu przeciwko Netanyahu oraz innemu izraelskiemu urzędnikowi, Afekowi Moskowiczowi. Oskarżenia dotyczą również zbrodni przeciwko ludzkości, porwań oraz tortur. W odpowiedzi na te działania biuro premiera Izraela ostro skrytykowało Turcję oraz jej prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana, zapowiadając dalsze przeciwdziałanie wszelkim próbom destabilizacji regionu. Dwóch rybaków, Daniel Guerrero Martinez i José Luis Porteles, zostało uratowanych po 5 dniach dryfowania po Oceanie Spokojnym na improwizowanej tratwie z lodówki. Mężczyźni wypłynęli na połów w piątek, a kontakt z lądem utracili dzień później. Ich zaginięcie zgłosili bliscy, a akcję ratunkową przeprowadziła marynarka wojenna Meksyku, przeszukując obszar zarówno drogą morską, jak i powietrzną. Ostatecznie ratownicy odnalezieli ich około 150 mil od wybrzeża Chiapas. Po uratowaniu mężczyźni zostali przetransportowani do portu, gdzie otrzymali pomoc medyczną. W Saksonii-Anhalt zarejestrowano 80 przypadków dezercji ukraińskich żołnierzy, którzy przybyli do Niemiec na szkolenia, co może sugerować, że w całym kraju takich przypadków jest setki. Federalne Ministerstwo Obrony Niemiec potwierdziło, że wie o pojedynczych ucieczkach, jednak nie podejmuje działań w tej sprawie, uznając to za wewnętrzną sprawę Sił Zbrojnych Ukrainy. Do tej pory na niemieckich poligonach przeszkolono 29 tysięcy Ukraińców w ramach unijnej misji EUMAM-UA. Problem dezercji dotyczy nie tylko żołnierzy szkolonych w Niemczech, ale także ogólnie ukraińskiej armii, z której uciekło około 60 tysięcy osób. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

0: every day.
1: Na każdą pogodę. Triple. Przeboje trzech pokoleń.

0: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Administracja Stanów Zjednoczonych rozpoczęła procedurę spłaty zadłużenia w wysokości 725 milionów dolarów wobec Organizacji Narodów Zjednoczonych. Eksperci do spraw pomocy międzynarodowej uznali ten krok za pozytywny sygnał, mimo że wciąż pozostają miliardy dolarów zaległych składek. W przypadku braku kolejnych płatności, Stany Zjednoczone mogą stracić prawo głosu w Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych ostrzegł o poważnej sytuacji finansowej organizacji, która znajduje się w wyścigu do bankructwa. Prezes Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych John G. Roberts Jr. tymczasowo zezwolił na kontynuację budowy sali balowej w Białym Domu, wstrzymując wcześniejszy nakaz Sądu Apelacyjnego. Prace nad podziemną częścią obiektu, obejmującą bunkier i instalacje wojskowe oraz medyczne, mogą być kontynuowane, mimo że projekt nie został zatwierdzony przez Kongres. Administracja prezydenta Trumpa argumentuje, że wstrzymanie budowy zagraża bezpieczeństwu narodowemu, a zakończenie projektu jest planowane na wrzesień 2028 roku. Pozew w sprawie budowy został złożony przez Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zabytków, które podkreśla brak odpowiednich zgód i autoryzacji. Ministrowie spraw zagranicznych 8 państw muzułmańskich wezwali do natychmiastowego wstrzymania budowy osiedla E1 na zachodnim brzegu, uznając go za niebezpieczną eskalację izraelskiej ekspansji. W oświadczeniu podkreślono, że plan ten zagraża ciągłości terytorialnej Palestyńczyków oraz może izolować Jerozolimę Wschodnią od zachodniego brzegu. Budowa osiedla została zatwierdzona w sierpniu 2025 roku, a przetarg na pierwszy etap prac ogłoszono w ubiegłym tygodniu. Krytykę projektu wyrazili także przywódcy Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch, którzy zwrócili uwagę na negatywny wpływ osiedla na perspektywę rozwiązania dwupaństwowego. W piątek wieczorem do Polski dotarł system frontowy, przynosząc intensywne opady deszczu, szczególnie w województwie dolnośląskim, gdzie mocno padało w Jeleniej Górze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami, a alert RCB został ogłoszony. Na Podlasiu burze spowodowały zniszczenie dachu budynku gospodarczego w Olszynce, gdzie znajdowały się maszyny rolnicze. W ciągu dnia Straż Pożarna w tym regionie odnotowała 20 zgłoszeń związanych z usuwaniem powalonych drzew i gałęzi. Nie odnotowano interwencji straży w związku z zniszczeniami w Olszynce. W piątkowym losowaniu Eurojackpot, które odbyło się 21 sierpnia, nie padła wygrana pierwszego stopnia, CO spowodowało wzrost kumulacji do 170 milionów złotych. W Polsce najwyższą wygraną, wynoszącą ponad 670 tysięcy złotych, zdobył gracz w czwartej kategorii. Dla graczy z Danii i Niemiec, którzy byli najbliżej głównej wygranej, przewidziano po 907 909 euro. Losowania Eurojackpot odbywają się we wtorki i piątki, a cena jednego zakładu wynosi 12,50 zł. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
1: 24 hours a day, 7 days a week. It's a free generation, a

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18:02 w województwie wielkopolskim koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Do 18:04 w województwie dolnośląskim utrzymują zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Do 20 na DK91 w województwie łódzkim sprzęt i ludzie zajmują jeden pas ruchu na odcinku Emilia Łącznica S14. Również na odcinku Zalesie, Jarochów trwają remonty cząstkowe. Do 20 na A1 w województwie śląskim utrzymują zwężenie jezdni na odcinku W. Gliwice Sośnica, W. Knurów. Równolegle na odcinku W. Knurów, W. Dębieńsko obowiązuje to samo ograniczenie w kierunku Ostrawy i Łodzi. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Cracovia Kraków zwyciężyła w historycznych derbach Krakowa, pokonując wieczystą Kraków 3-2. Mecz, który zakończył się w dramatyczny sposób, miał miejsce po długiej przerwie związanej z zadymieniem boiska. Gole dla Krakowi zdobyli Mauro Perkowicz oraz Aydin Hasić, który trafił w ostatniej akcji meczu. Wieczysta prowadziła po bramce Mateusza Wieteski oraz rzucie karnym, który wykorzystał Lisandro Semedo. W meczu wzięło udział 12 684 widzów. Kobieta odpowiedzialna za zamach bombowy na ukraińskiego oligarchę Wady Miermołajewa w Monako przedostała się do Ukrainy przez terytorium Polski, wynika z ustaleń ukraińskich śledczych. Zamach miał miejsce 29 czerwca 2023 roku, a Jermołajew uważa, że nie był zlecony przez państwo ukraińskie, lecz przez prywatne osoby. Anastazja Berezowska, która była zamieszana w przeprowadzenie zamachu, została później zamordowana przez Władysława Reuta. Ukraińska Służba Bezpieczeństwa zaprzeczyła posiadaniu wiedzy o działaniach Reuta i potwierdziła współpracę w zatrzymaniu podejrzanych. Rząd uruchomi wsparcie dla sektorów energochłonnych, w tym dopłaty do cen energii oraz inwestycje w transformację energetyczną. Program, ogłoszony przez ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego, ma na celu utrzymanie produkcji, miejsc pracy oraz krajowych łańcuchów dostaw w branżach takich jak stal, chemia i cement. Budżet programu wyniesie łącznie 4 miliardy 800 milionów złotych, a jego realizacja planowana jest na lata 2027-2030. Wsparcie będzie związane z inwestycjami w dekarbonizację i efektywność energetyczną, a beneficjenci będą zobowiązani do przeznaczenia co najmniej 50% pomocy na te działania. Rząd zamierza sfinansować program poprzez podwyżkę podatku dochodowego od osób prawnych dla firm z sektora energetycznego. W Szwecji potwierdzono już 28 przypadków zachorowań na odrę, głównie wśród niezaszczepionych dzieci po festiwalu kultury alternatywnej Urkult. Wśród zakażonych znajduje się osoba, która przebywa na fińskich Wyspach Alandzkich, a podróżowała promem ze Szwecji. Minister do spraw społecznych zapowiedział, że rząd podejmie kolejne kroki w przypadku dalszego rozprzestrzenienia się choroby. Szwedzkie regiony oferują bezpłatne szczepienia zarówno dzieciom, jak i dorosłym. CEO spotkało się z dużym zainteresowaniem. W Szwecji od lat 70. dzieci są szczepione przeciwko odrze, jednak tysiące osób mogły nie otrzymać drugiej dawki. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nałożył sankcje na twórców popularnej bajki Dmasza i Niedźwiedź oraz na 28 obywateli Rosji, 36 rosyjskich firm i jedną firmę z Chin. Ukraińskie władze wskazują, że produkcja ta wspiera prorosyjskie NAR, CEO zagraża bezpieczeństwu narodowemu. Wśród objętych sankcjami znajduje się także studio Animakkord oraz jego kluczowi pracownicy. Dodatkowo, sankcje obejmują przedsiębiorstwa zajmujące się hutnictwem metali kolorowych, które mimo wcześniejszych restrykcji nadal dostarczały surowce do rosyjskiego przemysłu wojskowego. Kijów zapowiada przekazanie informacji o sankcjach partnerom międzynarodowym i apeluje o zaprzestanie współpracy z rosyjskimi firmami. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Barbara Mróz-Gorgoń, pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska, złożyła dymisję, powołując się na niewy skalę hejtu. Decyzja ta nastąpiła po publikacji kontrowersyjnego raportu Polaków Portret Własny, który zawierał liczne błędy i został stworzony przy użyciu sztucznej inteligencji. Krytyka dymisji oraz złośliwe komentarze pojawiły się ze strony różnych polityków, którzy zwrócili uwagę na brak merytorycznych przeprosin. Eksperci podkreślili niekompetencje w zarządzaniu kryzysowym oraz kwestionowali zasadność wydania 200 tysięcy złotych na badania prowadzone przez Mróz-Gorgoń. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia i drugiego stopnia przed burzami oraz intensywnymi opadami deszczu dla 10 województw w Polsce. W związku z prognozowanymi warunkami strażacy interweniowali już ponad 300 razy. Alerty dotyczą również silnego wiatru z porywami do 80 km na godzinę oraz intensywnych opadów deszczu, które mogą wynieść od 40 do 90 mm w niektórych regionach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do odbiorców w 15 województwach, zalecając unikanie otwartych przestrzeni. Ostrzeżenia będą obowiązywać do soboty do godziny 13 lub później, w zależności od regionu. Część lekarzy weterynarii, zajmujących się m.in. badaniem jakości mięsa, od miesięcy nie otrzymuje wynagrodzeń, co może doprowadzić do paraliżu branży mięsnej. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu potwierdził, że 18 osób nie dostało wypłat za usługi wykonane w lipcu z powodu braku środków w planie finansowym. Sytuacja jest podobna w Warszawie, gdzie 11 lekarzy czeka na wynagrodzenia od czerwca. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii ostrzega, że dalsze opóźnienia mogą skutkować rezygnacją lekarzy z wykonywania swoich obowiązków, co wpłynie na legalność prowadzenia uboju oraz eksport produktów pochodzenia zwierzęcego. Ministerstwo Finansów zaznacza, że wpływy z opłat za nadzór weterynaryjny trafiają do budżetu państwa, a ich wydatkowanie nie jest automatycznie związane z wynagrodzeniami lekarzy. 23-letni mężczyzna został zatrzymany przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości za składanie fałszywych zamówień jedzenia, które trafiały do nieświadomych osób w Szczecinie. W ciągu 8 miesięcy mężczyzna złożył około 60 zamówień, a straty restauracji wyniosły kilka tysięcy złotych. Dodatkowo śledczy ustalili, że w komentarzach do zamówień znajdowały się groźby kierowane do co najmniej 5 osób. Mężczyzna usłyszał zarzuty nękania oraz kierowania groźb karalnych i został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. W przypadku skazania grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Arsenal ogłosił transfer Ezriego Kanzi, obrońcy reprezentacji Anglii, który wcześniej występował w Aston Villa. Konsa, mający na koncie 28 meczów w drużynie narodowej, ma wzmocnić defensywę londyńskiego klubu po kontuzji Williama Saliby. Arsenal zainwestował latem około 200 milionów funtów w nowych zawodników, a najdroższym transferem był Brazylijczyk Bruno Guimarães, zakupiony za 75 milionów funtów. Rozpoczęcie sezonu Premier League kanonierzy zaplanowali na piątek, gdzie zmierzą się z Beniaminkiem Coventry City. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.